0: zes Radio Kamil.
1: De topste carnavalsploten.
0: A volonté.
2: Radio Kamil.